0: Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Fajn. Vždycky hot,